Lanketorgel. Oka, oka, oka, oka. Lanketorgel. Pipi, pipi, pipi. Tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanketorgel. Rum, rum. Lanketorgel. Tiulen trill. Num, tum, trill. Lanketorgel. Rum, tum, to. Lanketorgel. Tiulen trill. Rum, tum, trill. Lanketorgel. Oka, oka. Oka, oka, Lanketorgel. Pipi, pipi, pipi, tsuka, tsuka, tsuka, tsuka. Lanketorgel. Rum, rum. Lanketorgel.